0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Desit Schlaufo u vrsti.
4: Reš se gdor se more.
5: Antena mapa desit hita u vrsti.